Miałaś znać, no kokom na trama zdraje, kam mam homo bo straje. Nie mogę marykalo kłamę, sam zdraje, kam trala. A oni dzisiaj